kunyweka. Ngatubule tedemo mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude mu kibala kya apple, emizabibu, enkoge, ne michungwa. Splash kachupa, flavor